Leć ja nią głową w dół, zanim władca diabeł stróż. Huczy silnik jak demonów tłum, pani władca czterech kół. Wyje duch z całych sił, diabeł nie śpi z byle kim. Pani wzdycha, drży jej głos, zostańmy tu przez

0: różnym multiuniwersum artystycznym. No i teraz po prostu to spełniamy. No wszystko po prostu trzeba czasu. Ja już się nauczyłem, że co nagle to po diable. No i po prostu czekam na odpowiedni moment, gdzie możemy to zrealizować razem, gdzie są odpowiedni ludzie. Wolę na to zaczekać, żeby to gdzieś miało sens i później jest satysfakcja z tego większa. Po prostu zespół Patriarch będzie w tej chwili tak działał. Będzie historia Podlaska. Tutaj akurat jest to o Eliaszu Kimowiczu. Jest płyta metalowa. Jest sztuka teatralna. Później pojawi się do tego jeszcze muzyka ludowa. Będzie to też inna wersja zespołu Patriarch, bardziej ludowa. I też będziemy działali na scenie i będziemy grali koncerty z muzyką ludową. Myślę, że to też trochę ta historia. My żyjemy trochę w takim czasie, dosyć mistycznym, profetycznym, tak mi się wydaje. Ludzie potrzebują takich rzeczy, wiesz, odrodzenia. Te wszystkie jakieś kulturowe, nasze ludowe, korzenne rzeczy się odradzają. Myślę, że to na fali tego też jesteśmy niesieni. No a sam spektakl i sam teatr też jest taki troszkę profetyczny, taki bardzo mocno podlaski i mistyczny.
1: Ja piszę książkę, jeszcze wracając do książki. Ja nawet zadumował się, czy nie poświęcić przynajmniej jeden rozdział mastackim interpretacjom, film, teatr, bo szczerze mówiąc, nie wszystko mnie podoba, słuchajcie. Nie tylko mnie. Особливо людям, которые связаны в ogóle, мощно связаны с этой целой историей, поскольку их близкие были ненавито близко. Или ходили, как нас сказали, там до его, а это были великие натолпы. Это были десятки тысяч, коли не сотни, бо загороманные территории, Городенщина, Пинщина, тут у нас вся Белосточина, а наибольше, коли тут, коли Забудова. Но это был феномен, никто так по правде не доследовал. Этой истории. Я первый присвятил шмат годов, как сам доведаться, хотя я близко с тех околицах, это Илья Климович, это, можно сказать, мой сосед, когда я пережил в его часах, бо напевно мой батька чи мой дед его бачили, как переезжал фурманкой на моего дому на Полудневом острове, бо это есть главная дорога, у якої он ездил, оформлять разные справы. Мил семью в моей вёсце.
2: Для меня наиболее шокующее, то животность этой истории, то значит, что się nadal dzieje. Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
0: Tak, dokładnie. Mirek wczoraj też był prawnuk Eliasza Klimowicza.
2: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje i on mówi do mnie na serio. I nie wyglądał na wariata.
1: Tu już dowoli delikatna sprawa w tej interpretacji, pokolki kożu, te ranniejsze sproby zrobić film czy teatr, jany byli dowoli паспіховий, я, коли глядзі з пункту мастацкага, я не ёсць спеціалістам, не ёсць критикам, але аднаго не хапае. Добро, што тут, это кажуць ясна, што гэта не ёсць історія, якая здарылася, і мы яе прадставляем, як фрагмент, які я сапраўды здарылася. Это толькі ёсць, як то кажуць, на матывах, значыць, так, яна інспіравала перад усім, ну, аўтара этого сценара, ну, і режисёр, бо я Дар'юша Шаду Бажушковскага вельмі добра ведаю, і яго шаную, і он фактично спеціаліст. Так що команда, група добралася вельми добре. Ну, Андрея Поповського ведаю, бо я ще в городку працював, коли ще був директором Дому культури, а він з городка родом. Мене здивило моцно, ну, позитивно здивило такий відгук. Я не сподівався. Ну, і тут, оказується, Білосток так само, ну, далі такий трохи консервативний, бо не глядячи на то, як ця інтерпретація, чи комусь відповідає, чи ні. Ну, але маємо демократію, нема цензури, а тут, оказується, побоялися ніяких організаторів, не допускаючи тієї групи до лепших залів. Ну, але це зміна клімату. Ну, так само тут, в Білостоку. Доволі вже робити такою легендою. Шмат білоруських імпрезів тут відбувається. Відомо, я так само звертаю увагу, наскільки ця інтерпретація, якби духом відповідає тим подіям, на яких вона основана. Були виказувані по-білоруську. О, це вже важливо. Бо по-польську чи на ніякій іншій мові нельга просто to pownościu przeradzie tego wszego. To nie tylko tego, bo, no, ale tak samo ciężko było przedstawić tę historię na tej mowie, na jakiej mówili udzielniki tego wszego ruchu. Pewno będą i krytyczne głosy, też to, no, to normalne, tak? Dobrze, że mówię, dobrze, że jest profesjonalne tutaj osoby, jakie, no, jak Adam Struk, jaki faktycznie, no, daje głos taki dobry, profesjonalny, on śpiewak opierny, tak, że, no, czy Julita Charytaniuk, jaka ja просто закаханий в цій народності і Подласкій. Так що побачимо, ну, побачимо, як це скінчиться, що тоді буде можна. Так що я не супрач, ну, не хапає мені szczerze mówiąc, bo ja chciałbym się taki, jak uznikła z czości u takim nakierunku, u jakim ja napisał książkę, znaczy bardziej autentycznym pokazać, bardziej realistyczna to, co zdarzyło się, no bo te wszystkie interpretacje i boję się, że to tak będzie z tym, w tym wypadku, na żal, spryczyniają się do fałszowania tej historii, bo ludzie usprymają te interpretacje jak naprawdę podzieje, no bo tak na żal jest. A kap był niejaki film, nawet dokumentalny taki film, bo nie ma takiego filmu, jaki pokazywałby to na osnowie dokumentu. Skażę na osnowie mojej książki, jaka tak samo uznikła na osnowie krynic historycznych, bo i wspominał, i dokumenty archiwne, i inne. Ale mnie raduje, że to jakby jeszcze każu, że ta jakby historia dalej żyje.
0: Bo łączy nas ta sama pasja. I chciałem to zrobić też z ludźmi, którzy są, no bo sztuka jest o tym, że o ludziach, którzy są wokół nas, i chciałem to z nimi zrobić. I strasznie im jestem wdzięczny za to, że mogę te swoje marzenia realizować. Dzięki wam. To też zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym